wsparcia to z Amerykanca. Synoci ponajdę mi w saniach. Trnima. Prazen ekran. Karte i nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ojciec, pane, z Amerykańcem.